С jeseni kad bagrem opadne, potera me maler, šta god počne, propadne. Još mi

naszą klasą. Odpuścić nas stanie czasem. Rozważ tej ręczyce znane.

rzeczy, proszę, poza czas. Patrz, ty zbiega, dobro, jest za to, jest tu do nas. Patrz, ty swira, ty, a ty cześć, mira, ty.